All right, go. Nyamara kuma mapoto kesho zakaria chikubayira chingodzi pa Juventude pamodzi ndakazawo Ernest Damiano akuti kwashabwino amvetsera Radio Mosambika Domingo Jacinto ndiakazi yawa Terezinha Mwandienga dzingati kuti Terezinha Bonde.

Malonje omvera konse kumene muli ndabweranso ndi programu ya zaulimi muli ndine Frem Tedown pa makina a Mareldo Roberto.